0: What's up Windsor? Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's up Windsor? A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie 23 czerwca, jak zwykle z murów Uniwersytetu w Windsor przed mikrofonami.
2: Małgorzata Holec
1: i Izabela Lech. Zaczynamy nasz przedostatni program w czerwcu, dzisiaj 23, a zostanie nam tylko jeden program. Oczywiście kolejny miesiąc za nami, pół roku, kochani, już za nami, roku 2026, a my dzisiaj będziemy się skupiać na bardzo ważnym temacie, bo czerwiec to wyjątkowy miesiąc, niedawno obchodziliśmy...
2: Niedawno obchodziliśmy National Indigenous People's Day 21 czerwca i wydaje mi się, że jest to świetny moment na to, żeby porozmawiać trochę o rdzennej ludności, o tym jakie, ale trochę inaczej, nie tak jak zawsze, nie o historii, nie o tym, co naprawdę może niektórych interesuje bardziej lub mniej. Dzisiaj nasze spojrzenie na ten temat. Również będziemy przy pomocy naszych własnych obserwacji
1: doświadczeń
2: spojrzymy na ludność rdzenną z punktu widzenia emigracyjnego. Jak postrzegani są przez emigrantów, jak są postrzegani przez nowo przybyłych, a jak naprawdę ten świat wygląda. Dzisiaj taki temat refleksyjny trochę, dający do myślenia, ale również temat bardzo, bardzo ważny, bo wydaje mi się, że właśnie przy okazji tego święta warto sobie przypomnieć, że ten świat, w którym żyjemy, naprawdę do nas nie należy.

0: Mieliśmy okazję tutaj właśnie słuchać wyjątkowej muzyki tych rdzennych mieszkańców Kanady czy Ameryki Północnej. Ale pierwsza myśl, która przychodzi wszystkim do głowy, i proszę nas nie oszukiwać, że tak nie jest, kojarzy nam się z Indianami z westernów. Tak się kojarzą nam rdzenni. W większości, przynajmniej tego starszego pokolenia, nigdy nie rozpatrywaliśmy tego, jacy to byli ludzie, jak żyli. W filmach byli przedstawiani jako czerwonoskórzy. Z reguły były ci, którzy wnosili strach do świata białych. Nigdy nie patrzyliśmy na to z zupełnie innej perspektywy, z ich punktu widzenia, aż do lat późniejszych, kiedy zaczęto przedstawiać tych rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej jako tych, którzy byli tu pierwsi. Bo tak naprawdę właśnie tak działała opinia publiczna, tak działała propaganda. Nikt naprawdę tego nie wiedział. Może były takie momenty, kiedy zwracano na to uwagę, na przykład podczas Oscarów, kiedy Marlon Brando nie odebrał swojego Oscara, wysłał tam Native American kobietę, która miała przemowę na temat swojego ludu. Były takie momenty w historii, ale tak naprawdę dopiero od może kilkunastu lat zaczęto mówić o tym, jak ważna jest historia, a przede wszystkim jak normalnymi ludźmi, jak ty, ja, są rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej.
1: Tak. Przede wszystkim ja chcę spojrzeć też na ten temat z perspektywy nas, emigrantów, ludzi, którzy przyjechali do Kanady i nigdy tak naprawdę nie wiedzieli, że historia Kanady jest bardzo skomplikowana i bardzo trudna, że są trudne części tej historii i że są trudne takie rozdziały tej historii. Uczyliśmy się jej na nowo. Niektórzy się też niekoniecznie musieli uczyć tej historii, kiedy tylko przyjechali tutaj, bo wielu imigrantów, którzy przyjeżdżają tutaj, mają zupełnie inne takie priorytety na samym początku, bo to jest coś, czego musimy się nauczyć jako emigranci. Czy rzeczywiście był czas na to, żeby spojrzeć i się zastanowić, a jaka jest historia tego kraju i że tak jak wspominałyśmy na samym początku, tak naprawdę, Kanada nie jest naszym krajem, nie należy do nas. Jesteśmy tylko tutaj tak naprawdę jako goście. I jest to historia, której nie nauczymy się żadnych folderów turystycznych, jest to historia, która nie mówi o tylko i wyłącznie o pięknie i naturze i o tym, jak właśnie ci Indianie, jak wspominałaś Iza, pędzą na koniach i są pięknie ubrani, bo tak często były pokazywane te filmy. Nie pokazują tego trudnego, niebezpiecznego życia i nie tylko kiedyś, ale również i teraz. Czyli popatrzymy na to wszystko od tej strony emigrantów, którzy przyjeżdżają do Kanady z własnym bagażem, z własnymi lekcjami do nauczenia się i to szybko. Muszą się nauczyć, jak rozliczać podatki, jak znaleźć lekarza dla dziecka, jak wykupić leki i zrobić prawo jazdy. Natomiast nie zawsze jest moment na to, żeby pomyśleć, jaka historia była tutaj, bo my cały czas jeszcze mamy swoją własną historię. Historię wojny, historię biedy, historię komunizmu, transformacji, emigracyjnego stresu, pracy poniżej kwalifikacji, zdobywania nowego zawodu, samotności, zaczynania od zera. Te wszystkie tematy, które musimy ogarnąć jako emigranci, więc gdzie tu czas na cokolwiek więcej? Gdzie tu czas na zastanowienie? Dopiero po latach, przynajmniej tak było w moim przypadku, przychodzi ten moment, kiedy zaczynamy się uczyć tej historii, takiej prawdziwej historii Kanady, kiedy znajdujemy czas na to, żeby ją poznać, bo i język jest do tego również potrzebny, a to zajmuje czas. I czasami ten nasz własny bagaż doświadczeń, przeżyć, spraw jest zbyt wielki, żeby jeszcze sobie dołożyć coś kolejnego, coś bolesnego, bo ta historia rdzennych ludów Kanady, nie tylko Kanady, jest bardzo, bardzo trudna i bardzo bolesna.
0: Bardzo bolesna, a z drugiej strony jest niezwykle piękna, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo ciekawymi ludźmi są właśnie ci rdzenni mieszkańcy Kanady. Miałyśmy z Magdą przyjemność bycia na prelekcji doktora Davida Suzuki i podczas tej prelekcji, przed jeszcze rozpoczęciem tej prelekcji, którą prowadziła, otwierała właśnie Native American, czyli rdzenna mieszkanka, wydaje mi się, z tego co pamiętam, jest profesorem na uniwersytecie. Mm-hmm. I Wprowadzony był taki rytuał, przeprowadzony na początku, zanim się jeszcze rozpoczęła ta prelekcja, rozpoczęło się to spotkanie. Zauważyłyśmy z Małgosią siedząc, że za naszymi plecami chodzi mężczyzna i spryskuje ściany czymś bardzo pachnącym. Oczywiście żarty, śmiechy towarzyszyły całej tej ceremonii wśród wszystkich, którzy tam oglądali to z boku, ale miało to jakiś sens, miało to jakiś cel. I obserwowałyśmy tak uważnie właśnie przez dość dłuższy czas, jak to wszystko wyglądało. Później spryskani zostali wszyscy, którzy siedzieli tam z przodu, którzy potem brali udział i przemawiali. I to nas zastanowiło, zaciekawiło. I oczywiście później było to dokładnie wyjaśnione, dlaczego taki rytuał był wprowadzony. Wszystko było to po to, żeby pozbyć się z sali, spokoju i przede wszystkim z nas, wszystkich ludzi, złej energii. My o tym nie myślimy.
1: My o tym nie myślimy, ale wiesz co, nie myślimy, zaraz do tego tematu wrócimy, bo to jest bardzo, bardzo istotny temat, ale jeszcze też tak do tego chciałabym dołożyć ten moment, kiedy praktycznie już na każdej uroczystości, na które jestem zapraszana, czy na które chodzę, rozpoczęcie każdej prelekcji czy prezentacji rozpoczyna się również takim pięknym rytuałem, kiedy przypominamy sobie, że jesteśmy na ziemi rdzennych emigrantów. Jeżeli jesteśmy tutaj, czy to jest w Windsor, czy to jest w Toronto, czy to jest w Ottawie, że każda uroczystość właśnie rozpoczyna się tym szacunkiem, takim podaniem informacji, że znajdujemy się na tych ziemiach. To jest bardzo ważne. A teraz wrócimy do tych czterech świętych ziół, które są używane przez rdzennych emigrantów, rdzennych ludzi Kanady. I pierwsze to jest trawa wonna, to jest ten symbol, który jest symbolem dobroci, życzliwości, takiej bardzo pozytywnej energii. Często jest splatana w warkocze i spalana podczas różnych ceremonii. Ma bardzo słodki zapach i ma też przyciągać dobre duchy.
0: Czyli ta trawa wonna, sweetgrass po angielsku, jest takim pierwszym symbolem, który właśnie wnosi pozytywną energię, która tak bardzo jest potrzebna. Drugim ziołem, drugą rośliną jest sage, czyli nasza popularna szałwia, używana do oczyszczenia miejsc, ludzi i przedmiotów. Palenie szałwi, tak zwane smudging, jest praktyką duchową wielu narodów rdzennych, wielu plemion rdzennych.
1: I powiem ci, że w tamtym roku miałam możliwość, no właściwie tak, to było w tamtym roku, uczestniczyć właśnie w takiej też uroczystości jesiennej, kiedy każdy z nas otrzymał szałwię, którą palono i właśnie po to, żeby oczyścić się przed pójściem na taki duchowy spacer. Bardzo to była piękna, taka, wydaje mi się, taki piękny rytuał, który również daje taki moment refleksji i spojrzenia na to, że jesteśmy częścią natury. Ale jest jeszcze jedno zioło, które również jest takim oczyszczającym. Jest to cedr, którego napary z igieł stosowano przy przeziębieniach, zresztą podobnie jak i w Polsce.
0: Dokładnie.
1: A gałązki wykorzystano w ceremoniach ochronnych i oczyszczających. Zresztą cedr ma też takie znaczenie bardzo ważne do przechowywania na przykład takich materiałów jak wełna czy bawełna, żeby tam się nie zalęgły żadne mole albo inne złe duchy. I jest jeszcze jeden.
0: Jest jeszcze jedna roślina, jest jedno zioło, można powiedzieć, a jest to tytoń, tabaka, czyli tobacco po angielsku, nie był używany jako współczesne papierosy, absolutnie nie. Traktowany był jako święty dar do modlitwy, wdzięczności i składania próśb. Wszystkie te cztery rzeczy mają, wszystkie te cztery zioła, wszystkie cztery rośliny mają jedną wspólną cechę. Wszystkie są po to, żeby oczyścić się ze złej energii, ze złych duchów, ze wszystkiego, co jest w nas złe. I to mi się właśnie tak bardzo spodobało. Ja to obserwuję też często na różnych okazjach, przede wszystkim edukacyjnych, gdzie właśnie też to występuje. To oczyszczenie, że chcemy wejść w to spotkanie, chcemy wejść w tą sytuację, chcemy wejść w tą rozmowę z czystym sercem, z czystym przede wszystkim umysłem. Pozbawienie jakiejkolwiek złej energii. Na to nie ma miejsca. Jest miejsce po to tylko, żeby się spotkać, żeby się czegoś nauczyć, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby coś uszanować. To jest właśnie piękne i nie wszyscy o tym wiedzą, patrząc na tych kowboi i na tych Indian na koniach.
1: I wiesz co, i też jeszcze bardzo istotne jest to, że te zioła, które otaczają tą rdzenną ludność, podobnie jak w Polsce, my mamy rumianek, mamy miętę, zresztą tutaj też jest obecna, wszechobecna, ale one leczą i duszę i ciało. Bo też korzystamy przecież z ziół w Polsce, czy to eukaliptus, który nam pięknie pachnie, czy mięta, która nam pozwala ochłodzić nasze może schorowane żołądki. I to jest też taki moment, kiedy te zioła również wprowadzamy do naszego życia jako część takiego pięknego rytuału. I tak jak mówiłaś właśnie na tym spotkaniu z Davidem Suzuki, tak rozpoczął się ten przepiękna prelekcja, tak bardzo, bardzo ważna w twoim życiu, w moim życiu, bo było to niesamowite spotkanie. David Suzuki wprawdzie nie jest z ludów rdzennych, bo jest rdzennym Japończykiem, niemniej jednak jego życie jest bardzo związane z naturą, a jak z naturą, to właśnie też i z rdzennymi mieszkańcami Kanady.
0: Bo właśnie z tej strony trzeba na to wszystko spojrzeć, że oni absolutnie są jednym z Matką Ziemią, jednym. Ich legendy, ich historie, ich podejście do medycyny, ich podejście do życia jest nierozerwalnie związane z naturą. Mnie jest to niezwykle bliskie, wiem, Gosiu, również, że tobie, ja uwielbiam naturę, wszystko, co się z nią wiąże. I właśnie dlatego zaczęłam się edukować, zaczęłam czytać na ten temat i przede wszystkim bardzo mnie to zawsze ciekawiło od dziecka, jak oni byli tutaj pierwsi, jak to wszystko powstawało, jak to zostało im wszystko wydarte. Zafascynowała mnie ta kultura i do dzisiejszego dnia jest to wyjątkowa kultura, która mnie ciekawi w każdym muzeum. To są moje ulubione wystawy, które dotyczą Native Americans. Uwielbiam to, uwielbiam odwiedzać miejsca i uczyć się na ten temat. I mam nadzieję, że większość z nas, emigrantów, właśnie ma taką chęć poznania, chęć edukacji, bo naprawdę to jest ciekawe i musimy spojrzeć na to przez pryzmat prawdy, tak jak powiedziałaś, Małgosiu, wcześniej, a nie przez pryzmat stereotypów.
1: I te pryzmat stereotypów bardzo nam przesłania prawdziwy obraz rdzennych emigrantów, bo my jako emigranci przyjeżdżamy do Kanady jako do takiego kraju szansy, jako miejsca, które nas przyjęło. Jest to kraj, w którym możemy zbudować swoje życie i dla wielu z nas jest to prawdziwe. Ale również Kanada ma historię kolonializmu, odebranych ziem, residential schools, rozdzielonych rodzin, niszczonych języków, przemocy systemowej i bardzo długiego milczenia. I wydaje mi się też, że właśnie to, o czym mówię teraz, pozostawiło w historii Kanady i w Kanadyjczykach też pewien cień, czy wręcz zmieniło trochę to DNA narodu poprzez właśnie to wszystko, co się stało przedtem. I to nie jest łatwy temat, drodzy Państwo, ale to nie znaczy, że nie możemy o tym mówić, że musimy go pomijać, czy że nie chcemy po prostu o tym mówić. Wręcz przeciwnie. Właśnie patrzymy, uczymy się tej kultury, czytamy książki, chodzimy do muzeów, bierzemy udział w ich uroczystościach i nagle widzimy, że mamy bardzo wiele wspólnego ze sobą. Tak po prostu, zwyczajnie, po ludzku. Kiedy widzimy, że oni korzystają z szałwi, bo my też, jak mamy zapalenie dziąseł, to też z niej korzystamy. Kiedy widzimy, że oni mieli bardzo trudne życie, że zabierano im język, my jako Polacy też znajdujemy tutaj wspólny mianownik. Kiedy myślimy o tym, że musieliśmy budować swoje życie na nowo, my jako emigranci, wiemy, że wielokrotnie ci ludzie również musieli to swoje życie budować na nowo, bo ich wyganiano z miejsca na miejsce, gdzie musieli opuścić swoją wieś czy swoje miejsce, żeby zaczynać gdzie indziej. Więc wydawać by się mogło, że nie mamy wiele wspólnego, ale jak się przyjrzeć tak głębiej, to widzimy, że mamy jeden wielki wspólny mianownik. Tak jak każdy kraj, jest to historia, która w

0: wydawać by się mogło, że siedziałyśmy przez chwilę przy ognisku, paląc fajkę pokoju i rozmawiając o naszych przodkach i o tym, jaka czeka nas przyszłość. Taka muzyka właśnie i w taki nastrój nas wprowadziła, ale my właśnie chcemy przypomnieć Państwu również o tym, kim są ci rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej i Kanady i Stanów Zjednoczonych, kim byli i skąd pochodzą?
1: Skąd pochodzą, bo to tylko nie fajka pokoju, bo to nie tylko szałwie i sweetgrass, ale to prawdziwa historia ludzi, którzy generalnie nazywamy ich wszystkich indigenous people. Mówimy tutaj o rdzennych mieszkańcach Kanady, na tym się skupiamy dzisiaj. W rzeczywistości są to trzy odrębne grupy. Trzy odrębne grupy, które generalnie mają taką nazwę i taka nazwa jest poprawna. Nie mówimy o nich, że to są Indianie, nie mówimy o nich, że to są czerwoni Indianie, mówimy, że to są indigenous people, czyli rdzenni mieszkańcy. Pierwsza grupa to jest taka grupa, którą nazywamy First Nations, pierwsze, czyli pierwsze narody. Używajmy tej terminologii, bo ona jest poprawna i tak właśnie powinniśmy o nich mówić. Jest ich ponad 600 tysięcy, tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile jest tych ludzi, więc nie chcę tutaj podawać przykładów, ale każdy naród posiada własną historię, własne tradycje, własny język, własną kulturę i to właśnie do tej grupy należą między innymi Anishinaabe, Cree, Ojibwe czy Mi'kmaq. Także jeżeli idziemy do parku Mi'kmaq, to pamiętajmy, że jest to nazwa również pochodząca z języka Indigenous People. Jeżeli idziemy do parku Ojibwe, to również jest to nazwa pochodząca z ich języka.
0: Drugą grupą są Inuici. Zamieszkują przede wszystkim północne regiony Kanady, w tym Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut i terytoria północno-zachodnie. Przez tysiące lat rozwijali kulturę dostosowaną do życia w Arktyce. Ich tradycje, ich język i sposób życia różnią się od kultur pierwszych narodów.
1: Różnią się, bo przede wszystkim ci ludzie przybyli na północ Kanady z Europy, czy z Azji, dokładnie nie wiemy, ale na pewno gdzieś między granicą, z tej granicy, i oni przynieśli ze sobą swój wygląd, swoje tradycje i przez lata nad nimi pracowali. I rzeczywiście życie Inuitów, czyli jak kiedyś ich nazywaliśmy Eskimosów, pamiętajmy, tego słowa już też nie używamy. Eskimos to znaczy w ich języku człowiek jedzący mięso, i tego słowa już nie wykorzystujemy go, jeżeli mówimy o tej grupie. To są Inuici i tak zostawmy. Pamiętajmy, że to jest właśnie taka nazwa. I ci ludzie żyją w bardzo trudnych warunkach, bo żyją w warunkach, gdzie zima trwa praktycznie cały rok i ich tradycje są też związane bardzo mocno z naturą, ze sposobem życia. Mamy jeszcze trzecią grupę.
0: Trzecią grupę, którą stanowią metysi, to są potomkowie związków europejskich osadników, głównie Francuzów i Szkotów, z kobietami rdzennych narodów. Z czasem stworzyli własną kulturę, własny język i tożsamość, a dziś uznawani są za jeden z trzech rdzennych ludów Kanady.
1: I głównie mieszkają w Manitobie, w Saskatchewan, w tych rejonach. I rzeczywiście były to związki, które nie zawsze były związkami legalnymi, właśnie większości nie były legalnymi, natomiast dzieci z tych związków są nazywane metysami.
0: Według ostatnich danych ponad 1,8 miliona mieszkańców Kanady identyfikuje się jako osoby rdzenne. To około 5% całej populacji naszego kraju i mimo to, że żyją obok nas od pokoleń, wielu imigrantów przyjeżdżających do Kanady wie o nich zaskakująco niewiele.
1: Wie niewiele, bo tak naprawdę my się nigdy o tych grupach w szkole nie uczyliśmy. Generalnie mówiło się tylko, prawda, o Indianach żyjących w Ameryce Północnej. Tymczasem tych grup jest bardzo, bardzo dużo. Zupełnie to inaczej wygląda w Stanach, zupełnie inaczej w Kanadzie. W Kanadzie chyba od 3 czy 4 lat językiem, który jest również uznawany w rządzie federalnym, jest język Indigenous People i bardzo dobrze, bo musimy znaleźć miejsce i przestrzeń dla nich wszystkich właśnie w różnych miejscach, takich jak czy rząd federalny, czy rząd prowincjonalny, czy również po prostu w naszym świecie codziennym. I to tylko, mówię, historia jest ich bardzo trudna i czasami wydaje nam się, że możemy ją poznać w muzeach czy w miejscach, gdzie oni mieszkają, ale chyba najlepszym takim momentem do poznania jest rozmowa z takimi ludźmi, poznanie ich osobiście. Wbrew temu, co nam się wydaje, w Windsor jest ich bardzo dużo. Nie mieszkają w żadnych oddzielnych miejscach, są po prostu częścią już tej społeczności, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na pewno znajdzie taką osobę i będzie miał okazję, żeby porozmawiać, zadać pytania i wtedy zobaczyć, jak ciekawą historię, przeszłość i jak trudną tak naprawdę historię mają ci rdzenni Kanadyjczycy mieszkający tuż obok nas. Często jako nasi sąsiedzi, często ich dzieci przychodzące do szkoły, więc warto trochę zwrócić na to uwagę i poznać ich świat, po to, żeby poznać siebie, bo tak naprawdę chyba o to w tym wszystkim chodzi. Poznając innych, poznajemy również siebie i swoje własne limity.
2: Let's hear now an example of correct microphone placing.
3: Z, J, A, M.
4: C Jam.
3: 99.1 FM.
4: Reaching higher ground in Windsor and Detroit.
2: Presumably, for something like that, you'd be using a very large number of microphones, wouldn't you?
5: And then I noticed this old guy, face like an old shoe, and he walked across the room. And there in the corner, I hadn't seen it before, was this jukebox. And he put in a coin. And he pressed three buttons.

0: Cowboys and Indies has been bringing you the best in British indie and alternative music for over 30 years on CJAM. Tune in every Saturday night from 9 p.m. until midnight as we bring you the best in British indie and alternative music right here on CJAM 99.1 FM. CJAM.
1: The boys are here. The girls are here. And the muscle men are here. Bikini chicks are the bait and romance the reward. And if this isn't your idea of fun, then you're a rat thing.
2: We are 99.1 FM, CJAM.
0: CJAM.ca and Kochiko 285. We are redefining radio in Windsor and Detroit.
3: You see, the thing that makes sense of this crazy world is rock and roll.
4: The Legend of Turtle Island, an Anishinaabe story. Narrated by Terry Galagos, Coquitlam School District. In the long ago, after the great spirit Kichi Manitou created humankind, the Anishinaabe wandered away from their peaceful ways and began to fight amongst themselves. Brother fought against brother, and sister fought against sister. Gone were the people's harmonious ways. Greed, jealousy, bitterness ruled the people. Seeing that the people had lost their peaceful ways and there's no longer respect for all living beings, Kichi Manitou decided to cleanse the earth by bringing about a flood that drowned the Anishinaabe people and most of the animals. The only person to survive the flood was Nanabozu and a few animals that could swim or fly. Nanabozu floated on a log and searched for land. Nanabozu spoke and said, "I'm going to dive to the bottom of the water and grab a handful of earth. With this earth, we could make a new land on which to live." Nanabozu took a deep breath and dove into the water. He dove down and down, trying to reach the bottom. He disappeared for a long time. The animals waited and waited. They thought he had drowned. Finally, Nanabozu surfaced, gasping for air, and muttered, "The water is too deep for me to reach the bottom." Then Loon spoke. "I can dive deep into the water. That is how I catch my food. I will try to make it to the bottom and return with some earth in my beak." Loon took a deep breath and dove into the water. Loon swam down and down. After a very long period, feeling exhausted and with his lungs screaming for air, Loon could not hold his breath any longer and had to surface. Loon surfaced near the log, gasping for air. Out of breath, he said, I could not make it to the bottom. The water is too deep." Next to try was Beaver. "Everyone knows that I can dive very deep. Let me try." Beaver took a really deep breath. And Beaver dove headfirst into the water. Beaver swam down and down. Beaver swam further than Loon. Beaver continued to swim down and down. Feeling exhausted and with his lungs screaming for air, Beaver could not hold his breath any longer and had to surface. A long period of time had passed. The animals became very worried and scanned the surface looking for Beaver. Suddenly, farther away from the log, Beaver broke the surface with a mighty gasp for air. Beaver told the others that the water was too deep for him to reach the bottom. After that, many more animals tried to reach the bottom to bring much-needed earth to the surface. No one succeeded. Finally, a soft, muffled voice was heard to say, "I can do it." Everyone looked around, trying to see who had just spoken. To their astonishment, it was Little Muskrat, who came forward. Again, he repeated, "I can do it." Some of the other larger, more powerful animals mocked and laughed at Little Muskrat. Nanabuzu spoke, reminding everyone that only Kichimanitu can place judgment on others. Like the others, Muskrat must be given the chance to contribute. So Muskrat took a mighty breath and dove into the water. Muskrat swam down and down. Muskrat swam farther than Loon. Still, Muskrat swam down and down. Muskrat went further than Beaver. Muskrat was so determined to reach the bottom that he kept going down and down. Now all the animals were worried because Muskrat had stayed underwater for what was the longest time of any of them. Muskrat, feeling exhausted and with his lungs screaming for air, was about to turn back when Muskrat hit the bottom. Muskrat gasped. His lungs filled with water. His lifeless body started to float up to the surface. All the animals waited and waited for what seemed an eternity. Finally, they spotted Muskrat's body floating on the surface, far away from the log. Nanabuzu pulled the motionless body onto the log. "Brothers and sisters, Muskrat went too long without air, and he is now dead." All the animals began to mourn for Muskrat. Suddenly, Nanabuzu realized that Muskrat's paw was clenched tightly. He carefully opened the small paw. He saw in amazement, "Look, there's a small ball of earth in Muskrat's paw." All the other animals gathered around in awe and excitement. They all shouted with joy. Muskrat had sacrificed his life so that life on earth could begin anew. Nanabuzu took the ball of earth and held it in his hand. Just then, Turtle swam forward and said, "Use my back to bear the weight of this piece of earth. Just like my friend Muskrat, I will sacrifice myself to make a new earth." Nanabuzu put the small piece of earth on Turtle's back. Suddenly, the wind blew from the four directions. The tiny ball of earth started to grow. It grew and grew. As it grew, Turtle sank further down into the water, bearing the weight of the land on his back. After a while, the four winds ceased to blow and the water became still. A huge island sat in the middle of the water, and that island today is known to us as North America, but we call it Turtle Island.
5: Mieliśmy okazję, drodzy Państwo, posłuchać teraz legendy o Wyspie Żółwiej, która mówi o tym, jak powstała nasza ziemia, właściwie ziemia, na której mieszkali najpierw rdzenni mieszkańcy. Przepiękna legenda. Oczywiście musiałyśmy ją puścić w oryginalnym języku, nie natives, ale w oryginalnym języku angielskim i czytaną przez właśnie rdzenną mieszkankę Kanady. Także mamy nadzieję, że Państwu się podobała legenda, bardzo uczuciowo przeczytana, bardzo pięknie przekazana. Także mówiła o tym, że nic nie powstaje bez poświęceń i tutaj właśnie Piżmak poświęcił swoje życie, żeby Ziemia mogła się odrodzić. A my przechodzimy dalej po tej pięknej legendzie do naszego tematu, czyli do rdzennych mieszkańców Kanady.
6: I rdzenni mieszkańcy Kanady, to dla wielu Kanadyjczyków jest to również okazja właśnie do wysłania historii, do przeczytania książek, do poznania tego wszystkiego, co było przez lata też i przemilczane, bo ta historia, tak jak mówiłyśmy wcześniej, wcale nie była łatwa. Dla wielu imigrantów mieszkających w Kanadzie przez lata ci naprawdę nowo przybyli nie uczestniczą w różnych obchodach i niewiele wiedzą na ten temat, nie interesują się dopiero kiedy przychodzi ten moment, a kiedy są gotowi na to, żeby wysłuchać tych historii, wtedy są już mocno zaangażowani. Uczymy się nowego kraju, uczymy się nowego języka, no i uczymy się też historii tego kraju. A co ciekawego takiego Państwu jeszcze chcemy powiedzieć, to o tym, że nie wszystkie momenty były łatwe, były właśnie bardzo emocjonalne i bardzo trudne i bardzo bolesne. Jednym z nich to był system szkół rezydencjalnych, te, które przez ponad 100 lat rdzenne dzieci były odbierane rodzicom, umieszczane w szkołach, gdzie zabraniano im mówić własnym językiem, praktykować własną kulturę. Wielu uczniów doświadczyło przemocy, a skutki tych działań są odczuwalne do dziś. Od niedawna o tym wiemy, od niedawna o tym mówimy, od niedawna jest to częścią naszej historii, ale nie bójmy się tej historii. Czasami to, że jest taka bolesna, trudna i
5: niewygodna,
6: dokładnie, to nie znaczy, że trzeba jej unikać. Wręcz przeciwnie, trzeba się z nią oswoić i znaleźć swoje miejsce i swoje zrozumienie, swoje własne zrozumienie tego tematu, bo przecież polska historia też była bardzo, bardzo trudna i wydaje mi się, że też to, jak historia wygląda każdego kraju, wpływa na to, jaki kraj jest. Poznanie historii Kanady jest też istotne. A w ostatnich dekadach Kanada zaczęła bardzo otwarcie rozliczać się z tą częścią historii tej właśnie trudnej i bolesnej, kiedy powołano Komisję Prawdy i Pojednania, a celem tej komisji jest wysłuchanie świadectw ocalałych, wskazanie drogi do budowania bardziej sprawiedliwych relacji. Czy tak rzeczywiście jest? Czy rzeczywiście powołanie komisji, kolejnej komisji, powołanie jakiegoś kolejnego, kolejnej grupy ludzi, która się ma nad tym pochylić, rzeczywiście pozwoli na to, żeby to pojednanie i ta prawda była częścią takiego procesu uleczania. No, ja zawsze szukam takiej trochę zaczepki w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że za mało się mówi na ten temat, że mówimy tylko o tym od święta, właśnie od takiego święta jak 21 czerwca czy we wrześniu. Natomiast taki temat istnienia kraju powinien być częścią naszej takiej codziennej niemalże edukacji, bo wtedy, kiedy poznamy już tych ludzi, którzy są po tej drugiej stronie, wtedy jest ich o wiele łatwiej zrozumieć i wskazać tą drogę do budowania bardziej sprawiedliwych relacji i reakcji między sobą. I może również czas na to, żeby zamknąć te różnego rodzaju takie bardzo często stereotypy, które dotyczą rdzennych ludzi i rdzennych mieszkańców Kanady, bo te stereotypy są też bardzo trudne i nie zawsze sprawiedliwe. Więc warto na nie zwrócić uwagę, że rdzenni mieszkańcy to nie tylko alkoholicy, pijacy, którzy nic nie robią.
5: Tanie papierosy,
6: tania benzyna, wykorzystywanie systemu, bo tak wcale nie jest. To są też ludzie, którzy szukają swojego świata, szukają swojego miejsca i pytanie jest tylko, czy Kanada zawsze im tego miejsca udziela, bo wtedy nie można tylko i wyłącznie stworzyć komisji, a nie stworzyć przestrzeni dla tych ludzi, która byłaby sprzyjająca właśnie odbudowie tych relacji.
5: Dzisiaj rdzenne społeczności są ważną częścią współczesnej Kanady. Odbudowują język, chronią tradycje, rozwijają własne instytucje i przypominają całemu krajowi, że historia Kanady nie zaczęła się od kolonizacji, zaczęła się tysiące lat wcześniej. A może właśnie to jest najważniejsza lekcja dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy tutaj wyimigrowali. Aby naprawdę poznać Kanadę, trzeba poznać nie tylko historię tych, którzy tutaj przybyli, ale przede wszystkim historię tych, którzy tutaj byli od początku.
6: No i taka historia jest jest taką historią najprawdziwszą. I właśnie tak uśmiecham się trochę, bo myślę o tych właśnie legendach, o tych tradycjach, o tych rytuałach, które są tak bardzo związane z rdzennymi ludami. To nie jest tylko tak, że przychodzimy i kupimy tutaj sobie Dreamcatcher i to jest wystarczające, żeby powiedzieć, że coś na ten temat wiemy. Warto tak zajrzeć głębiej na to, jak wygląda historia. Może warto się wybrać do wioski, która tutaj jest niedaleko i zobaczyć, jak naprawdę wyglądały kiedyś w przeszłości miejsca, gdzie ci ludzie mieszkali. Może warto poznać kogoś i porozmawiać. To są takie bardzo istotne, wydaje mi się, tematy, których nie może zabraknąć również i w naszych programach. I chcemy, żeby one tutaj bardzo mocno wybrzmiały i żebyście Państwo wiedzieli o tym, że my nie bronimy się przed tymi tematami.
5: Absolutnie nie bronimy się przed tymi tematami i musimy zdać sobie sprawę jeszcze z jednej ważnej rzeczy. Każda kultura ma swoją historię, każda kultura ma swoje legendy. My mamy Popiela, oni mają Turtle Island i musimy mieć taką akceptację w sobie, żeby i chęć poznania właśnie, żeby poznać innych, bo my też jesteśmy ciekawi dla innych. Inni się uczą o nas, o Polakach, o naszych historiach. Dla nich też to wszystko jest jak taki nie wiadomo jaki cudak, którego muszą poznać, zaakceptować. Dokładnie tak jest z nami, że powinniśmy się otwierać, być bardziej tacy zainteresowani światem. Mniej może nacjonalistyczni, myślący tylko, że my jesteśmy najlepsi, a bardziej otwarci na to, żeby poznać innych. Uwierzcie Państwo i mnie, i Małgosi na słowo, i tym wszystkim, którzy tym się interesują, że to jest niezwykle ciekawa historia, niezwykle ważna poznania, warta poznania, niezwykle ważna. I żeby poznać tak trochę głębiej, a nie tylko te lukrowane, pokazane w telewizji i takiej przerysowanej historii elementy tego, z czego znani są rdzenni mieszkańcy Kanady.
6: I wiesz, tak jeszcze przy okazji tego, że w maju mieliśmy Polish Heritage Month i chcemy pokazywać naszą historię, naszą przeszłość, naszą kulturę innym, a czy zawsze jesteśmy też my jako emigranci otwarci na to, żeby poznać kulturę innych, żeby pójść może na spotkanie, gdzie będzie część tego spotkania przynajmniej prowadzona w innym języku. I nie tylko mówię tutaj o rdzennych rdzennych narodach i czy o rdzennych mieszkańcach, ale również o innych nacjach, bo czasami wydaje mi się, że my jesteśmy tacy zamknięci trochę i sami dla siebie, a warto zobaczyć, jak inni ludzie organizują swoje uroczystości, jak oni pokazują swoją przeszłość, swoją historię i to jest właśnie czym jest Kanada. Nie tylko przyjechać tutaj i żyć, ale również stać się taką integralną częścią tego kraju. Nie tylko pytać, czy co mi Kanada dała, tylko co ja mogę również dać Kanadzie, to słynne powiedzenie. Więc pytania nie są łatwe, ale bez takich pytań i wielokulturowości zostaje się tylko tak naprawdę z ładnym słowem. A Kanada, żeby ją naprawdę zrozumieć, nie zaczyna się od lotniska i od dokumentów, ale zaczyna się właśnie od tego, kto tę Kanadę stworzył. Dlaczego ona jest taka, a nie inna? Kanada jest potężnym krajem, nie tylko jeśli chodzi o obszar, ale również o wielokulturowość i wielonarodowość. I to są takie tematy, które czasami dla imigrantów są trudne, albo których nie chcemy poruszać, albo o których nie chcemy rozmawiać, albo zawsze nam się wydaje, że my jesteśmy najlepsi. Czy tak rzeczywiście jest? Więc pamiętajmy o tym, że Kanada to kraj wielokulturowy, międzynarodowy, bo języków podobno, które tutaj są wykorzystywane w codziennym życiu jest ponad 150, ale jest jeszcze około 100 języków, właśnie tych rdzennych narodów i o tym też trzeba mówić i o tym też trzeba pamiętać i to, te historie też trzeba pielęgnować, bo historia, o której się nie mówi, jest historią zapomnianą, więc trzeba znaleźć czas na to, żeby posłuchać takiej właśnie pięknej historii o Żółwiej Wyspie czy i o innych legendach, które tak bogato i pięknie przedstawia nam kultura narodów rdzennych Kanady, więc teraz może posłuchamy jakiejś dobrej muzyki?
5: Posłuchamy dobrej muzyki i pamiętajmy o jednym, że im więcej wiemy, tym bogaci jesteśmy.

0: roślin i wszystkich żywych istot. Także takie jest spojrzenie rdzennych emigrantów na to, jak wygląda, rdzennych mieszkańców, chciałam powiedzieć, jak wygląda ten świat. W tradycjach wielu pierwszych narodów istnieje przekonanie, że wszystko jest ze sobą połączone. Ziemia nie jest własnością człowieka. To człowiek należy do ziemi. Dlatego też jest tak ważny ten szacunek do natury, do wykazywanie i pokazywanie i przekazywanie wdzięczności za jej dary, ale również odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.
1: W wielu rdzennych kulturach mówi się o podejmowaniu decyzji z myślą o 7 przyszłych pokoleniach. To niezwykła perspektywa w świecie, który często koncentruje się tylko na tym, co tu i teraz.
0: To takie bardzo ważne przesłanie. Jeżeli nad tym się zastanowić trochę głębiej, to podejmowanie decyzji z myślą o 7 przyszłych pokoleniach daje też takie poczucie odpowiedzialności i nie zwalnia nas ani przez moment z tego, że każdą decyzję, jaką podejmujemy, to podejmujemy dla innych, którzy przyjdą po nas. I w świecie, kiedy mówiłyśmy w tamtym tygodniu o TikTokach i Instagramie i tej rzeczywistości takiej nieprawdziwej, tutaj mówimy o 7 pokoleniach do przodu, o tym, jak ważne jest zaplanowanie tego świata nie na rok, nie na 2, ale zaplanowanie świata na następne 7 pokoleń. Mnie to bardzo tak jakoś poruszyło, ta świadomość, i również dała mi do myślenia, że jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej Matki Ziemi.
1: Jesteśmy bardzo odpowiedzialni, za nią fizycznie, ale również i duchowo, a duchowość ludów rdzennych nie zawsze jest związana z budynkami czy instytucjami. Często jest obecna w lesie, przy ognisku, nad rzeką, podczas wspólnego śpiewu, wspólnej modlitwy, opowieści starszyzny czy ceremonii dziękczynnej.
0: I czasami, wiesz co, wydaje mi się, że warto sobie takie ceremonie dziękczynne robić samemu. Czy to w domu, czy to może w ogrodzie, czy może gdzieś tam w miejscu, gdzie jesteśmy. Niech to będą nawet takie dziękczynne ceremonie, o których tak często się teraz mówi, że powinniśmy być wdzięczni. Może warto znaleźć moment w ciągu dnia i podziękować za te dary natury, które takie są nam bardzo, bardzo bliskie i potrzebne. I te święte rośliny, takie jak słodka trawa, szałwia czy tytoń, są wykorzystywane nie tylko jako element folkloru, ale naprawdę taka żywa tradycja, która przetrwała mimo wielu prób jej zniszczenia. Więc może następnym razem zamiast jakiegoś pachnidełka, które wkładamy do kontaktu, zróbmy coś bardziej bliskiego naturze i spróbujmy spróbować inaczej, żeby również dostrzec to piękno, które zostało nam przekazane przez narody Kanady.
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed.
3: I thought the rock and roll.
4: Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land?
3: Just like in the air.
4: Thank you.
2: The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
4: And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.
5: Hello, Earthlings. We have come from locations unknown to tell you you are listening to C-JAM 99.1 FM, reaching higher grounds in Windsor and Detroit.
2: The flying saucer has gone. There is no threat of an invasion.
6: Here I go, really.
7: Windsor, Detroit's favorite bluegrass program is back on the air. Every Sunday morning, tune into Daybreak in Dixie with David Blakeney for 4 hours of bluegrass from around the world, the heartland, and of course, here in Canada. Tune in for new broadcasts of Daybreak in Dixie, Sundays from 8 a.m. till noon at cjam.ca, Cogeco Cable Channel 285, your favorite radio app, and of course, on your radio dial at 99.1 CJAM FM.